0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Hallo, guten Abend. Es ist 19 Uhr, ich heiße Jacek Sabok, ich bin von der internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib den Ton, und die nächsten 2 Stunden werden auf Polnisch moderiert.
2: Minęła 19 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
3: Danuta?
1: Dokładnie, tak nazywa się audycja. Ja się nazywam Jacek Sabok, serdecznie Państwa witam w kolejnej w tym roku Danucie, jedynej w tym miesiącu, ponieważ Danuty są w 3 i 5 piątek miesiąca, a 5 piątków już chyba w tym roku nie mamy, jeżeli dobrze pamiętam. Zatem, Szanowni Państwo, przypomnienie... Oj, zachrypło się. Dawno nie mówiłem do mikrofonu. Przypomnienie mojego internetowego alterego, i to dziś dość ważne, ponieważ mamy aż 2 konkursy, które będziemy rozwiązywali w oparciu o internet. Dlatego warto te 3 słowa wyszukać w internecie, wpisać sobie do Facebooka i pośledzić dzisiaj fanpage, ponieważ no, są do zgarnięcia ciekawe rzeczy.

0: Punkt.
1: No i część dżinglowa za nami. Jestem, witam ponownie, Jacek Sabuk przy mikrofonie. Niezmiernie miło mi Państwa powitać w mojej autorskiej audycji, która właśnie nazywa się Danuta, ja się nazywam Jacek, muzykant, jak już padło. Szanowni Państwo, w dzisiejszej odsłonie będzie chyba najszybciej do tej pory. Co prawda znowu audycja potrwa 2 godziny, tak jak zawsze, do 21:00, ale dziś bardzo szybki temat motoryzacyjny, a także nowy blok zasadniczo w audycjach Danuta, bo trzecia edycja polonijnego sprawdzianu językowego Polingua, który także jak najbardziej będzie w temacie motoryzacji. Dyktando nam przeczyta osoba tutaj z rejonu, z okolic, związana mocno z motorsportem, z sim racingiem, z grami na symulatorach, z jazdą na gokartach, a także muzyk Andrzej Dziekoński, szerszej publice i kolegom i kumplom znany jako Andrzej Dixon. A już w studiu jest ze mną gość dzisiejszej audycji i to jest niesamowite, bo ja posiadłem wiedzę dosłownie 2 godziny temu, że mało kto wie, jak się nasz gość nazywa. Okazuje się, że pan Jacek Pydys, który siedzi przede mną i przyjechał do studia bardzo szybko, wcale nie nazywa się pan Jacek Pydys, tylko...
2: Nazywam się Jacek Pydyś.
1: Jest to pan Jacek Pydyś.
2: Dokładnie.
1: Okazuje się, że tutaj ze względu na zamieszkanie i działalność w niemieckich warunkach łatwiej było po prostu z końcówką S.
2: Dokładnie tak było i tak jest, dlatego że nawet w dokumentach czy w urzędach niemieckich niestety nie ma takich liter, które by w ogóle odzwierciedlały ten si na końcu, więc no, zostało sy i nikogo nie wyprowadzam z tego błędu. Jestem Jacek Pydys.
1: Jest pan Jacek Pydys, czyli Pydyś. Ja zdradzam to państwu. Taka jest forma poprawna i jedynie racjonalna, ale Pydys jak najbardziej obowiązuje. Panie Jacku, no pierwsze pytanie do takiej osoby związanej tak głęboko i mocno z motorsportem jest takie, jak droga, jak się jechało?
2: Szybko.
1: I takiej odpowiedzi się właśnie spodziewałem. To jest fenomen, że osoba, która mogła tutaj przylecieć helikopterem, przyjechała sobie busem zamiast samochodem wyścigowym. Wydaje mi się, że dlatego, że nie kusi, tak? Czy to jest jakiś sentyment do dużego gabarytu?
2: Nie, no używam też do pracy takiego gabarytu i również bardzo dobrze się czuję w takich samochodach. Aczkolwiek, no oczywiście w szybkich samochodach.
1: Dużo lepiej.
2: Bezpiecznych samochodach i wyścigowych, no oczywiście jest to inny komfort. O ile w ogóle można o komforcie mówić w tym przypadku. Ale wtedy to jest w ogóle inne życie.
1: Inna bajka.
2: Inna bajka w ogóle, tak jest.
1: Dobrze, ja tu się posłużę takim cytatem, który znalazłem na pana temat, bardzo ciekawym cytatem. I tu musimy zawrzeć pewną deklarację na początku naszej audycji. Otóż, kiedy dziennikarz portalu Rally and Race zaprosił pana do wywiadu, na pierwszy swój wywiad, taki poważniejszy, zdążył zadać panu całe jedno pytanie. I pan odpowiadał 1,5 godziny.
2: Tak było.
1: Tak było.
2: Pytanie brzmiało, jak to się zaczęło i na tym...
1: I na tym się pytania zakończyły.
2: Pytanie się zakończyło i zacząłem po prostu wypowiedź, która no, trwała, tak? Oczywiście nie skończyłem tej wypowiedzi, nawet nie dokończyłem, nawet do połowy prawdopodobnie nie doszedłem, no bo jest co opowiadać i to są naprawdę bardzo fajne, ciekawe. No i dla niektórych niesamowite rzeczy, które właśnie...
1: To się zgadza. Ja już troszeczkę wiedzy pozyskałem od pana i to są niesamowite rzeczy. Wiele rzeczy jest nieoczywistych bardzo, to też poruszymy. No ale tą deklarację chciałbym zawrzeć, czy pan pozwoli mi zadać ze 2, 3? Czy mogę po prostu w tej chwili opuścić studio, tylko to dyktando włączymy i pan sobie do tych 2 godzin doleci?
2: No podejrzewam, że
1: byłby w stanie
2: po prostu aż tak długo rozmawiać i podejrzewam, że też nie wszystko bym przekazał, a może nawet bardzo mało bym przekazał tego, co mam do przekazania, ale no byłbym w stanie. Ale nie, oczywiście, że pan tutaj, że tak powiem, zarządza.
1: I tak, spróbuję to zmoderować.
2: Dokładnie.
1: Spróbuję.
2: Tak, dokładnie.
1: Nie padło jeszcze najważniejsze tak naprawdę, bo troszkę się skupiliśmy nad pana nazwiskiem, a jest ono dość dużej liczbie ludzi, a szczególnie tych, którzy przyszli na antenę razem z panem, czyli pana fanów, dobrze znane. A czym pan się w ogóle zajmuje?
2: No, całkowicie odrębnym tematem, to znaczy, no, mam kilka firm budowlanych, które ciągnę, że tak powiem. do góry, próbuję to rozbudowywać. Są różne czasy, były różne czasy, ale daję radę.
1: I w efekcie tego może się pan zajmować tym, co jest tematem naszej dzisiejszej audycji.
2: Dokładnie tak.
1: No. Czyli motorsport w takim najszybszym, najprawdziwszym i najmocniejszym wydaniu.
2: Dokładnie tak. No bez, że tak powiem, zaplecza finansowego. To praktycznie niemożliwe w tym kraju i w ogóle wszędzie. To każdy wie, który zaczął lub pragnie lub ma w planach rozpocząć, to wie dobrze, że no niestety boli.
1: Czyli w takiej krótkiej pibułce pan jeździ wyczynowo, wyścigowo, na torach wyścigowych samochodami typu Porsche czy różnymi samochodami?
2: To znaczy...
1: Jest pan w teamie Porsche chyba, tak?
2: No w tej chwili akurat tylko i wyłącznie Porsche, ale bywało i BMW. No chyba raczej nic więcej. BMW było kilka razy epizody w 24-godzinnych wyścigach Nürburgring, ale później, jeśli się już przesiadłem do Porsche i moje prywatne też zakupiłem, to raczej już bardziej gustuję w tego typu autach, bo no jest to całkowicie odrębny i inny temat jazdy BMW na przykład, oczywiście też wyścigowym i profesjonalnym w pełni, a Porsche, no to są takie, no jest taka lekka
1: różnica,
2: no bo to różnica, bo to nie można powiedzieć, że ten jest lepszy, szybszy, nie, to nie o to chodzi, ale no po prostu, no ten smak troszeczkę jest inny.
1: To znaczy, ja nie oczekuję, że pan wymieni mi tutaj teraz 40 modeli samochodów. Porsche już jest taką gwarancją emocji i jakości, że no, można tutaj pozostać na dłużej i głównie właśnie na tym samochodzie i na tym torze, o którym już pan wspomniał, czyli Nürburgring, się skupimy. Ale motyw przewodni nam jest potrzebny i gdzieś... Ta droga właśnie, którą pan cały czas przemierza, powinna nas poprowadzić. Ja mam taki jeden ze stałych praktycznie zespołów, który wydał 3 płyty, to nie jest dużo, i on już nie koncertuje, a w większości moich audycji się przejawiają ich utwory. I akurat tak się składa, że formacja to akurat w utworze Droga Długa Jest.

0: I takie oto grzeczne, delikatne przetarcie. Ja się cieszę, że pan Jacek już powiedział, że to jest jego muzyka. Tak trafiliśmy z otwarciem. Udało się trafić w klimat gościa. Świetnie. Teraz jest taki moment, w którym musimy państwa przygotować na dwie różne aktywności konkursowe tak naprawdę, bo już ogłosiliśmy konkurs, tylko jeszcze nie zadaliśmy pytania na antenie. Zatem robimy to. Konkurs trwa na Facebooku, na fanpage'u Jacor Muzykant oraz Jacek Pydys Live to Race. Takie dwa fanpage'e. Tam znajdziecie na samej górze, na obu tych fanpage'ach pytanie konkursowe i brzmi ono, ono jest otwarte. Chodzi o to, żebyście nas państwo AI-em nie zmietli z powierzchni Ziemi w przeciągu pół milisekundy. I pytanie jest takie, ja nawiążę, że pan Jacek ma pseudonim przydomek Sensei na torze Nürburgring i to jest przydomek nazwany przez współzawodników i kibiców, nie przez jego samego. I tych samych państwa prosimy o nadanie przydomku dla jego samochodu. To jest właśnie pytanie konkursowe. Post znajduje się na naszych fanpage'ach. Wystarczy wejść i udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi. Chodzi o odpowiedź kreatywną. Zdecydowaliśmy się upoważnić jedną osobę do trzech możliwości. Trzy różne propozycje może dać jedna osoba. Konkurs kończymy mniej więcej za 15, za 10, 21. I rozstrzyga go pan Jacek oczywiście. Nazwa, która najbardziej mu będzie leżeć, która mu się spodoba, wygra przejazd po torze, tak? Zgadza się do tej pory?
1: Tak, zgadza się. Autem jeszcze można przyjąć.
0: Właśnie to pan dopowie.
1: No właśnie, więc w ramach treningów następnego wyścigu, który odbędzie się 12-13 września, czyli 11 września będą treningi do tego wyścigu, do tych dwóch wyścigów i tam jako nagrodę zafunduje zwycięzcy przejazd w pełni profesjonalnym po nitce całego toru, czyli NLS, łącznie z wszystkimi zawodnikami, którzy będą też w tym czasie trenować, czyli wszystkich klas samochodowych, samochodem Porsche Cayman 718 GT4 RS prawdopodobnie, więc bardzo brutalną maszyną na fotelu.
0: Na jednym z trudniejszych torów na świecie.
1: Chyba najbardziej.
0: Jest o co powalczyć, a walka jest prosta. Wystarczy być kreatywnym i dać jakiś fajny przydomek samochodowi. Samochód jest niebieski. To może jest jakieś, ale widać go. Jeżeli państwo wejdą na ten post, o którym mówimy, to go widać. I druga rzecz, bo też musimy wspomnieć i rozdzielić temat, ponieważ w audycji zaraz na początku, czyli za chwileczkę, mamy polonijne sprawdziany językowe Polingua i tutaj pan Jacek dostarczył nam statuetkę za zajęcie trzeciego miejsca i to pięknie nam się połączyło, bo to jest trzecia edycja dyktanda, statuetka za zajęcie trzeciego miejsca oraz kartę kibicowską, dobrze mówię? Proszę.
1: Trzeciego miejsca w wyścigu 24-godzinnym Nürburgring.
0: Tak jest.
1: Chciałem dodać.
0: To trzeba doprecyzowywać. Właśnie to już wspomniałem, że pan Jacek jest równie dobrze rozgadany jak ja. Jest dwóch Jacków gadatliwych, więc dzisiaj będziemy sobie troszeczkę wchodzić, ale z kulturką oczywiście. Mamy tutaj bardzo dobrą grę ciała i pokazujemy sobie, kiedy chcemy co doprecyzować. Ja nie jestem znawcą motorsportów, więc wszystkie te RS-y, te kropki i te klasy, bo proszę dopowiadać, bo nie chcemy zawieść ludzi, którzy słuchają audycji, a na tym się znają. Więc nie chcemy, żeby padały głupoty, ale doprecyzowując temat, za chwileczkę zaczynamy trzecie polonijny sprawdzian językowy Polingua, który prowadzi Małgorzata Nowak, nasza pani od polskiego. I lektorem w każdym z dyktant jest inna osoba. I tym razem lektorem jest Andrzej Dziekoński, Andrew Dixon znany szerzej, z zespołu UR, z sim racingu, z kartingu, z wszelkich motorsportów. On tam też na motorach chyba szaleje, prawdziwych takich. No człowiek instytucja. Przeprowadzi nas przez temat motoryzacyjny bardzo szybko. Zestaw nagród i trofeów w konkursie to, tak jak wspomnieliśmy, statuetka, karta podarunkowa kibicowska, na której są autografy całego teamu polskiego. Gadżety i jeszcze doprecyzowanie?
1: No ta karta to jest też wytwór 24-godzinnego wyścigu z Nürburgring
0: z tego roku,
1: w którym też startowałem po raz ósmy. No i to jest karta na naszego teamu, czyli z nasze wszystkie, że tak powiem, twarze, plus tego oczywiście autogramy.
0: Czy jest to świetna gratka dla kibiców motorsportu? Fajna pamiątka
1: oczywiście. Pamiątka na pewno fajna.
0: Oprócz tego mamy książkę, Oprócz tego mamy gadżety od radia i gadżety od naszych przyjaciół, partnerów z grupy Podróże Małe i Duże, którzy dokładają tam zawsze swoje naklejki, gadżeciki i pomagają no właśnie w promocji tego. Szanowni Państwo, także mamy dwa osobne konkursy. Osobom biorącym udział w dyktandach chyba już nie muszę przypominać, ale przypomnę reszcie Państwa, że zabawa zaraz po wybrzmieniu na antenie przenosi się do internetu i tam Państwa przejmuje pani Małgorzata Nowak, która ocenia pracę. Ważne, po wybrzmieniu tekstu dyktanda, który zostanie przeczytany trzykrotnie. Najpierw zostanie przeczytany w sposób ciągły, później intonując tak, żeby można było go sobie wygodnie napisać.

O trzecie polonijne o motorsporcie właśnie. Zaraz po wybrzmieniu utworu Jonas Blue feat. Dakota pod tytułem A jakże The Fast Car.

0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nowak i zapraszam do trzeciego polonijnego sprawdzianu językowego Szkoły Pollingua. Przygotowałam dla Państwa krótkie dyktando i ciekawostkę. Dzisiejszym gościem jest Andrzej Dziekoński, znany również jako Andrew Dixon, pasjonat motosportu i sim racingu. Jest żartobliwie nazywany ojcem założycielem Polskiej Ligi Sim Racingowej DixRacing.pl, promującej wirtualne wyścigi oraz rajdy samochodowe. Człowiek wielu pasji, zaangażowany w obszarach takich jak motocykle, karting, muzyka. Dla wielu znany jako wokalista zespołu UR, który angażował się w charytatywne koncerty dla życia. Proszę przygotować kartkę i coś do pisania. Na początku zostanie przeczytany cały tekst, później fragmentami. Przed Państwem Andrzej Dziekoński.
1: 23 godzina 24-godzinnego wyścigu samochodowego zbliżała się nieubłaganie, a kierowcy walczyli o każdą sekundę. Ich wyżyłowane do granic możliwości wehikuły, które wyszły spod dłoni największych

0: inżynierów motoryzacji ledwo już zipiały. W alei serwisowej mechanik poprawiał ostatnie ustawienia, gdy obok odezwał się stary kompresor, rzężąc tak głośno, że wszyscy odwrócili głowy. Także zawodnicy gokartów, którzy wcześniej zakończyli swoją rundę ligową na hali gokartowej. Teraz z zainteresowaniem obserwowali końcówkę rywalizacji i głośno komentowali każdy manewr. Kiedy zwycięzca przeciął linię mety, jeden z kibiców zapytał całkiem poważnie: czy ten rzężący kompresor również startował w wyścigu wytrzymałościowym? Teraz przeczytam tekst fragmentami. 23 godzina. Dwudziestoczterogodzinnego wyścigu samochodowego zbliżała się nieubłaganie. A kierowcy walczyli o każdą sekundę. Ich wyżyłowane do granic możliwości wehikuły, które wyszły spod dłoni największych inżynierów motoryzacji, ledwo już zipiały. W alei serwisowej mechanik poprawiał ostatnie ustawienia, gdy obok odezwał się stary kompresor, rzężąc tak głośno, że wszyscy odwrócili głowy. Także zawodnicy gokartów którzy wcześniej zakończyli swoją rundę ligową na hali gokartowej. Teraz z zainteresowaniem obserwowali końcówkę rywalizacji i głośno komentowali. Każdy manewr. Kiedy zwycięzca przeciął linię mety, jeden z kibiców zapytał całkiem poważnie: czy ten rzężący kompresor również startował? W wyścigu wytrzymałościowym? Teraz jeszcze raz przeczytam cały tekst. 23 godzina 24-godzinnego wyścigu samochodowego zbliżała się nieubłaganie, a kierowcy walczyli o każdą sekundę. Ich wyżyłowane do granic możliwości wehikuły, które wyszły spod dłoni największych inżynierów motoryzacji, ledwo już zipiały. W alei serwisowej mechanik poprawiał ostatnie ustawienia, gdy obok odezwał się stary kompresor, rzężąc tak głośno, że wszyscy odwrócili głowy. Także zawodnicy go-kartów, którzy wcześniej zakończyli swoją rundę ligową na hali go-kartowej. Teraz z zainteresowaniem obserwowali końcówkę rywalizacji i głośno komentowali każdy manewr. Kiedy zwycięzca przeciął linię mety, jeden z kibiców zapytał całkiem poważnie: czy ten rzężący kompresor również startował w wyścigu wytrzymałościowym? Czytał Andrzej Dzikoński.
1: Teraz czas na ciekawostkę. Brzmi ona: z jakich części składa się zarówno długopis, jak i samochód? Uwaga, nie chodzi o materiał, z którego są zbudowane. Proszę o podanie pojedynczych wyrazów. Im więcej wyrazów, tym większa szansa na zwycięstwo w przypadku kilku bezbłędnie napisanych dyktant. Na stronie wydarzenia właśnie został opublikowany tekst dyktanda. Proszę o sprawdzenie tekstu i przysłanie rozwiązania z zaznaczonymi błędami. Zdjęcie z napisanym odręcznie dyktandem publikujemy w poście. W ciągu pół godziny zostanie wyłoniony zwycięzca.
2: No i tak oto właśnie wyglądało trzecie polonijne dyktando ze szkołą Polingua. Sprawdzian językowy, przepraszam najmocniej. Przypominam Państwu, że rozwiązania wysyłamy do wydarzenia, w którym jest już opublikowany poprawny tekst. Można sobie tą pracę sprawdzić, do czego zachęcamy, bo to odciąża naszą panią od polskiego. A chodzi nam o to, żebyśmy jeszcze podczas audycji ogłosili zwycięzcę. Co, mam nadzieję, uda nam się zrobić. Gosiu, czekamy na informacje, ale spokojnie. My mamy temat szybki. No i już teraz, panie Jacku, cała kabina jest dla pana. Tu już nie będzie żadnych punktów programu. Przypominamy tylko o tym konkursie, który trwa. Jest u pana i u mnie na fanpage'ach, czyli Jacek Pydy z Live to Race. Jacor Muzykant, tam jest pytanie o nazwę jakąś kreatywną dla fury, którą się pan ściga. Ja wiem, że pan ma dużo, dużo tematów, które sam chciałby pan poruszyć, nie tylko takich pytań poukładanych, ale pytań poukładanych parę mam, bo robiłem sobie research do właśnie tego spotkania. Może zacznijmy od tych rajdów 24-godzinnych.
3: Wyścigów.
2: No, proszę mnie poprawiać jak najbardziej. Ja jednak częściej bywałem na rajdach niż na wyścigach i dla mnie szybki samochód kojarzy się z rajdem, przepraszam. Wyścigów 24-godzinnych, bo to jest piorunująco ciekawy temat. Ja postawię takie proste pytanie prostego człowieka, który na torze był razy zero. Czy to wygląda tak, że pan przyjeżdża samochodem, odpala tam na starcie silnik i po 24 godzinach pan wychodzi, tak?
4: No, z drobnymi jednak. Nie no, uśmiechnąłem się, no oczywiście, że tak nie jest. To jest dosyć skomplikowana cała ta procedura i te wszystkie, że tak powiem, wszystkie rzeczy, które się dzieją, wydarzenia, które są związane z tym wyścigiem, no to jest 4 dni.
2: Cztery dni,
4: tak. Jest czwartek, piątek, sobota i niedziela. Mhm. Nie jest tak. Wyścig główny trwa od soboty od 16, nie zawsze od 16, ale przeważnie, do niedzieli do 16. Mhm. To jest główny wyścig, który no już to jest końcowa, no, tak zwana end effect, czyli
2: finał
4: tego wszystkiego. To jest tak zwane 24 godziny i tak jak pan powiedział, to jest absolutnie prawda. Zegar startuje o godzinie 16 wstecz na banerach i okay. na torze. Jest to na każdym okrążeniu na mecie widać nawet ten czas upływający do tyłu, aż do zera, czyli do niedzieli 16 godziny, gdzie właśnie jest kratownica, czyli flaga w kratę, która kończy ten wyścig. Nie zawsze się kończy o 16, no bo być może 2 sekundy przed zdarzało się, przejechał samochód prowadzący i niestety musiał jeszcze jedno okrążenie i wszyscy, co za nim też.
2: Też muszą wtedy.
4: No, znaczy nie, wszyscy, co przed nim, to też jadą, no bo za nim to on kończy. Tym, co za nim są, to on kończy to, nie?
2: Rozumiem.
4: No właśnie.
2: Ale tu ważne doprecyzowanie, to nie prowadzi tego samochodu jeden kierowca, to samochód jedzie 24 godziny.
4: Dokładnie. Jest to samochód, wyścig wytrzymałościowy, no dla ludzi też, ale i dla samochodu. Głównym chyba celem założenia tego wyścigu właśnie od Le Mans, od wszystkich...
2: Sprawdzenie
4: auta, które musi te 24 godziny na takich obrotach, na takim, że tak powiem, pułapie chodzi, że to się nawet niewyobrażalne jest i dla normalnego człowieka i dla mnie też, że to samochód wytrzymuje. Ja wiem po sobie też, no ile tak. to kosztuje zdrowia i po prostu i sił i
2: no. To może nawet nie próba samochodu, tylko próba tych wszystkich ludzi, którzy przez te parę dni to wszystko przygotowywali. No,
4: oczywiście.
2: No, to nie jest auto, które pan wczoraj kupił w salonie.
4: Nie, no auto jest od teamu, którego właśnie startuje. To nie jest jeden team. Ja w różnych teamach startowałem już, mówię, 8-krotnie. Rok po roku, od 2019 tak. chyba roku, do teraz, w tym roku też. No i to były różne samochody, różne teamy, bardziej profesjonalne, mniej profesjonalne, ale system jest taki sam. Czy to jest z pierwszej ligi, że tak powiem, auto najwyższej klasy, czy nawet te najsłabsze, najwolniejsze. Wszystkie rzeczy dzieją się to samo, tylko może troszeczkę wolniej właśnie od tych najszybszych. No w tej chwili zatrzymałem się na klasie dosyć chyba prestiżowej i bardzo, bardzo wymagającej na autach GT4. To są już naprawdę brutalne i bardzo szybkie auta, które no oczywiście nie konkurują z GT3 seriami, bo to jest też przepaść jeszcze bardzo duża, ale są dużo profesjonalnych ludzi i profesjonalne teamy, które tylko zajmują tą klasą i startują nawet na całym świecie, więc rozwojowy temat jest, dlatego, że może pan zawsze awansować na ten wyższy, najwyższy dalej, no gdzie absolutnie w moim wieku i raczej już jest...
2: Ale pan młody człowiek jest.
4: Tak,
2: o co chodzi?
4: Dziękuję bardzo. Jestem proszę, młody, dlatego, że właśnie...
2: Że sport.
4: Dokładnie.
2: Oczywiście, to dokładnie. Już też wcześniej poruszyliśmy. Tak. No, proszę mi powiedzieć, tak z grubsza, ile jest tych klas? Ile tych
4: Oj.
2: Kategorii jest w takim Oj. Rajdzie? Bo już wiem, że tam samochodów startuje około 100 kilkudziesięciu w jednym tak. wyścigu.
4: Tak.
2: Wow.
4: Tak.
2: To ile to jest klas?
4: W tym roku rekord pobity został, bo jest limit nadany przez federację 150 aut. Z tego co wiem, startowało chyba 156 ze względu na naszego Holendra, który też startował z nami, albo no tak, z nami, bo on był zawsze z Formuły 1 znany.
2: Czy można powiedzieć, jak się ten Holender nazywa?
4: Oczywiście, że Max Verstappen. I,
2: proszę.
4: I nie wiem, bo nie spotkałem. Znaczy to, że go kilka razy spotkałem.
2: Czyli
4: drodze.
2: Ścigał się pan z Verstappenem, kropka. Nie ma tu żadnej dyskusji.
4: Nie ma dyskusji. To jest to nagrane nawet. Można to sprawdzić.
2: Szybki gość?
4: Tak. Respekt do pokłony. Naprawdę jest człowiek niesamowity. Nie dojechał. No, pecha.
2: Z różnych względów?
4: Z różnych względów. Auto gdzieś uszkodzone zostało po drodze, ale niesamowite.
2: A jaka jest skala takiego efektu finalnego? Jeżeli startowało te 150 samochodów, ile mniej więcej dojeżdża wtedy do końca?
4: Tak ze 150 to myślę, że tak, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 110 dojechało.
2: A to dużo.
4: Tak.
2: Tak mi się wydaje.
4: Dużo, ale no niektórzy niestety, tak jak my w tym roku też niestety po trzech kolizjach, to już były godzinowe straty, ale chcieliśmy no niestety już przy końcu wyścigu koło godziny 11. Ja jechałem praktycznie z kolegą całą noc, więc już rano poszedłem sobie troszeczkę odpocząć i no i niestety no stało się coś, co zdarza się, czyli to totalna kraksa. Jest to bardzo dobrze widoczne na YouTubie, dlatego że pan Verstappen jechał z tyłu i na jego kamerze, to niech pan sobie wyobraża, jego zasięgi, no jest tak. Nasze auto, które właśnie wylatuje pięknie. Jest kilkanaście milionów odtworzeń.
2: Czy jest szansa pozyskać to nagranie, żebyśmy sobie później do podcastu dodali? Oczywiście, bo oczywiście. Tu też zdradzimy, tak że jest. Po audycji, te parę dni, też zmontujemy sobie podcast, w którym będzie widać nasze twarze w studio, oraz jakieś przebitki z tego, o czym rozmawiamy, o tych właśnie wyścigach. Dobrze, myślę, że przetniemy sobie wątek 24-godzinnych rajdów, do których oczywiście jeszcze wrócimy.
4: Wyścigów?
2: Ja nie wiem, no proszę mnie za każdym razem korygować.
4: Ale mnie też poprawiali kiedyś, bo też takim potocznym językiem mówiłem właśnie rajd, no i nie, absolutnie jest to wyścig.
2: Wyścig.
4: Rajdy
2: wyścig,
4: są na szutrze i tak dalej.
2: Okej, okay. Więc 24-godzinny wątek rajdów przetniemy sobie utworem 24 godziny, bo jest taki utwór w wykonaniu grupy ONA.

0: Szanowni Państwo, przypominam, że dziś mamy audycję o motorsporcie, o wyścigach samochodowych, a nie o rajdach. Gościem audycji jest pan Jacek Pydyś. Mało kto wie, że tak właśnie jest poprawnie, pan Jacek Pydyś. No i tak, rozważamy sobie tutaj o tej bardzo, bardzo interesującej gałęzi w ogóle sportu. Pan Jacek przed chwilą mi wspomniał, że niektórzy nie podchodzą do tego jak do sportu, no bo jednak pupa siedzi. Jak się człowiek nie rusza, to sportu nie ma. Tak się składa, że pan Jacek generalnie jest sportowcem z krwi i kości i poza epizodem zawodowym chyba, tak? W piłce nożnej, w Motorze Lublin.
1: No nie tylko.
0: Miał pan więcej przygód sportowych, które można powiedzieć, że w ogóle pana nie doprowadziły do wyścigów.
1: Nie, to w ogóle inna dziedzina była.
0: Jak to było?
1: No jak się było młodym, to wiadomo, no, wszystkiego człowiek się czepiał. Jak ktoś już ma, że tak powiem, w kierunku sportu, jest ukierunkowany, albo chce, albo ma jakieś predyspozycje, albo ma z tego radochę, no to wtedy
0: ciągnie.
1: Ciągnie, dokładnie. No i wtedy ja też byłem bardzo młody człowiekiem i grałem i w piłkę i czepiałem się i w tenisie stołowym bardzo duże miałem osiągi już nawet i... Ale jak się dorastało, to zanikało niestety ta chęć, no bo były inne, że tak powiem, priorytety życiowe i tak dalej. No ale to nic o motorsporcie nie miało w ogóle.
0: Kompletnie
1: temat był całkowicie początków moich z motorsportem, więc no, to nawet nawiązania nie było żadnego, że tam sport, że po czymś coś tam talent odkryłem sobie i nagle poczułem pociąg do kierownicy. Nie, to w ogóle tak nie było. To jest dzieło przypadku, dosłownie przypadku.
0: No czyli ja na to troszeczkę spróbuję naprowadzić. No więc mamy młodego, zaangażowanego, bardzo mocno sportowca w różne kategorie i w jaki sposób ten sportowiec nagle trafia do Niemiec?
1: No tak. Znaczy nie to, że przeniosłem się po prostu życie się potoczyło, że w tamtych okresie, gdzie ja wyjechałem do Niemczech, no w Polsce były różne inne realia pracy i pieniężne, no więc bardzo fajnie było się załapać gdzieś właśnie na zachód, jak to mówili, wyjechać, żeby zarobić troszeczkę pieniędzy innych, lepszych i większych. No i tak się zaczęło. A że później też mnie to wciągnęło w sensie tym, że no stwierdziłem po kilku latach kierowania zespołem ludzi tutaj z firmy polskiej, zrezygnowałem z tego i postanowiłem otworzyć własną działalność. Później kilka innych działalności w Niemczech. No i tak to się w zasadzie zaczęło. I tak to, że tak powiem, pierwsze pieniążki się zarabiało swoimi rękoma i na siebie pracą. No więc mogłem sobie pozwolić na co nieco.
0: To i tamto.
1: To i tamto, że tak powiem. I pozwoliłem sobie.
0: Ja mam tu wynotowane, że pan trafił do Niemiec mając 24 lata, czyli było to już jakiś czas temu. Przejdźmy już bezpośrednio do tego, kto i w jaki sposób spowodował, że pan znalazł się na asfalcie toru Nürburgring.
1: To też dzieło całkowitego przypadku, więc na moje urodziny dostałem kartę wjazdową, gdzie no, wstyd się przyznać, ale nawet nie wiedziałem, gdzie ten tor jest. No niestety, ale taka jest prawda, no co będę kłamał.
0: Tutaj w tej skromności dodajmy, że pan 8-krotnie wygrał, tak? 8-krotnie?
1: Nie wygrałem, jestem 8-krotnym.
0: 8-krotnym uczestnikiem.
1: Okay. No, wygrałem raz i miałem dwa razy trzecie
0: startował
1: miejsce.
0: Startował pan, tak.
1: Tak, a startowałem 8 lat ostatnich, że tak powiem. Co roku startuję w 24-godzinnym wyścigu Nürburgring.
0: Swoim samochodem?
1: Nie swoim, właśnie w teamach. No tu
0: Aha,
1: nie
0: teamach.
1: Da swoim
0: tu się
1: jechać, nie da się, to budżet i wszystko nie pozwoli. No.
0: Tak, to wróćmy teraz, bo przerwałem, jak to się stało, że pan pojechał po raz pierwszy?
1: No mówię właśnie, że na własne urodziny dostałem kartę wjazdową na turystyczne jazdy, które też można skorzystać, każdy może wjechać oczywiście w pełni sprawnym samochodem na tor Nürburgring, Nordschleife akurat, bo turystyczne odbywają się tylko na Nordschleife. No i od mojego szwagra dostałem to, no i skorzystałem, no. Nie będę rozwijał tego przejazdu, ale mogę tylko powiedzieć, że wyglądało to tak, troszeczkę zabrzmi może brutalnie, w prawo, nie, skręcaj w lewo, nie, zobacz w lewo, w prawo. I tak te 20 kilometrów było przekrzykiwaniem się mnie jako kierowcę i jego na prawym fotelu, gdzie mamy w tej chwili skręcać.
0: Czyli osoba, która panu tą nagrodę dała?
1: Jechała ze mną.
0: Tak. Jeszcze lepiej. Czyli on był pilotem?
1: No, nie do końca, bo on też nie wiedział, co to jest.
0: Aha.
1: Także to trochę śmiesznie było, ale...
0: Czyli wygraliście trochę w tą taką grę, w której mapa się wgrywa, tak? Że nie wiemy, co zaraz będzie.
1: Tylko troszkę niebezpieczne, trochę bo to niebezpie... się działo. No. Działo się na żywo.
0: I nie przed monitorem.
1: Nie przed monitorem, właśnie. I no, błędów, no oczywiście jechaliśmy bezpiecznie, bardzo dużym autem, bardzo szybkim, ale udało się, że tak powiem, sukcesem doprowadzić to okrążenie do końca. No i niewiele już, że tak powiem, czasu upłynęło od tego momentu, gdzie już ten pociąg do tego toru, gdzie, chociaż no, oczywiście nie znałem go jeszcze wtedy, że już ta adrenalina podniosła mi się tak wysoko, że chciałem, no, chciałem spróbować może, nie powiem, że chciałem już wygrywać, czy w wyścigach startować, nie, tego nie, absolutnie, to było dawno temu, ale chciałem po prostu no coś robić właśnie w sporcie i wpadłem na pomysł, że po prostu kupię auto, przerobię i zacznę jeździć.
0: Znaczy to chciałem, to się już stało podczas tego przejazdu, pan wcześniej mi wspominał, że pan już pomyślał, że trzeba troszeczkę tą furę może zmienić, coś dołożyć, tak?
1: Najpierw dołożyć i to taka była prawda i przerobiłem, że tak, bo nie ja, no oczywiście profesjonalny warsztat przerobił, no gdzie tam na pewno poprawiłem czasy, bo to, tak, nie oszukujmy się, wszyscy, co tam jeżdżą i turystycznie i tego, to wszystko się opiera na czasach. Oni mówią, no, że nie patrzą na czas, ale no właśnie, nie, ja tam tyle, a ty tyle, a nie. No,
0: tylko
1: ale
0: asfalt przyjechali
1: tak
0: pooglądać.
1: Jest, ale niestety, no to jest wykładnikiem, a sam wszyscy dobrze wiedzą, że wiadomo, te sekundy urwać już w pewnym etapie, to jest bardzo ciężko. I zależy jakim samochodem, no więc tym statkiem, jak to oni mówili, Niemcy mówią, że to statek był, bo to samochód w ogóle nie przypominający nic.
0: No dość duży, nie?
1: Dość duży,
0: jak się
1: ciężki.
0: Nazywał, może powiemy?
1: I to był X5 trzyturbinowy diesel, którym zaczynałem, że tak powiem, swoją przygodę. No, niedługo potrwała, bo niestety no, skończyła się 1 listopada następnego roku no, na pewnym zakręcie.
0: W sensie to auto się skończyło.
1: To auto. No, poprzez uderzenia w dwie bandy niestety, ale no i wtedy właśnie pomyślałem sobie nad tym, żeby właśnie jakąś wyścigówkę sobie zrobić, kupić i znowu przerobić. No i było to BMW 235i wtedy.
0: To już bardziej się nadaje do tematu, nie?
1: To już nawet brzmi inaczej i wygląda też.
0: Bo pan
1: fajnie.
0: Trochę taki Familienwagen zabrał najpierw.
1: No dokładnie, najpierw tak sobie.
0: Busem po torze.
1: Dokładnie. No chciałem sprawdzić, czy to działa.
0: Ale to jest świetny przekaz dla osób słuchających, że to słuchaj jeden z drugim, ty nie musisz mieć Ferrari, Porsche i tak dalej. Weź sobie to, co masz, spróbuj, nie? Bo jest taka opcja, to nie jest tak, że tor jest zamknięty, tylko można.
1: Nie, oczywiście tor jest otwarty dla wszystkich. Jest grono ludzi, którzy traktują to naprawdę jak wyścigi, co są bardzo niebezpieczeństwa stwarzają na torze. Dla takich właśnie początkujących to jest naprawdę niebezpieczne, że tak powiem. No, ale jak już, że tak powiem, się objeździ troszkę, no to każdy tutaj może spróbować swoich sił i każdym samochodem. Może sobie wypożyczyć też samochód, może swoim wjechać Fiatem Punto, czy tam, jak to pan mówił,
0: Multiplo.
1: Tak, to też jest bardzo znany samochód.
0: Nie wiem, dlaczego wszyscy się tak z niego śmieją, to jest bardzo dobre auto.
1: No, znam kolegę, co jeździ nim właśnie. No,
0: już jest modne, nie?
1: No, dokładnie.
0: Już tak się stało.
1: No i tak to właśnie wyglądało na turystycznych, a później, no niestety, od razu miałem pomysła na to wszystko, może ideę taką, że dokształcę się jako kierowca, dużo powiedziane, wysoko.
0: Jako ktoś, kto aspiruje wtedy jeszcze.
1: To jakieś tam, że tak powiem, żyłkę poczuł i poczuł ten smak tego, że można to ulepszyć. Nie myślałem wtedy nawet w życiu o startach, w wyścigach, jak absolutnie. Po prostu chodziło mi, że...
0: Aha, dla siebie tą
1: dla
0: szkołę.
1: Siebie. Chciałem zobaczyć, czy to działa, czy to, jeżeli nie, to samochód okej, będę jeździł troszeczkę, jeżeli zadziała, tak sobie pomyślałem wtedy sobie, no że jak zadziała, no to dlaczego nie? Fundusze pozwalały na to w tych okresach, no i po tym właśnie BMW, jak kupnie BMW, po troszeczkę pojeździłem na tych turystycznych jazdach, no ale to raczej nic nie daje, bo to tylko kręci się w kółko.
0: Szybko pan doszedł do granicy tego, co można tam...
1: Tego, co ja mogę.
0: No tak.
1: No i postanowiłem, że pójdę do szkoły jazdy, takiej, co dwa razy w roku się odbywa, bardzo słynnej szkoły. I nie taniej.
0: Możemy wymienić nazwę, nie ma problemu.
1: Tak, jest to Scuderia Hanseat, która proponuje treningi plus pod okiem instruktorów plus czynnych kierowców. Mhm. Czyli tor dzielimy na kilka części i dana grupa jeździ tylko w to i z powrotem na tej części. I w kierunku przeciwnym też. To jest bardzo ciekawe. I,
0: no tak.
1: I później jest, są kierowcy, którzy stoją na przykład na wszystkich zakrętach i oceniają to, zatrzymują wszystkich kierowców i feedback dają, czyli mówią, co się źle robi, czy to jest za wolno, czy źle pan skręca, czy to takiego. No i to dużo pomaga. Powiem panu, że po pierwszej szkole no od razu chciałem do drugi raz pójść, ale niestety dwa razy w roku to jest. W maju i we wrześniu chyba, we wrześniu. No i czekałem do tego września, żeby dalej znowu. Następny znowu pójść, znowu tym BMW swoim.
0: Ale w międzyczasie pan wykorzystywał wiedzę i jeździł.
1: Jeździłem na inne szkoły jeszcze w międzyczasie. Tak, to jest bardzo potrzebne. No to jest bardzo potrzebne i wszystkim rekomenduję to, że jeżeli chcą, mają jakiś pomysł na coś więcej niż właśnie turystyczne, czy tam po autostradach, czy na parkingach sklepowych pokręcić się, to właśnie proponuję, żeby chociaż raz, dwa razy skorzystali z takich możliwości do uczenia się pod okiem profesjonalistów.
0: Czyli to takim partyzanckim, brawurowym przejazdom raczej mówimy nie.
1: W pewnym momencie już. Nie za długo, bo później się czuję już to w krwi, że już jestem przygotowany, a to jest nieprawda. Przygotowanie profesjonalne poprzez szkołę właśnie jest najbardziej ciekawe.
0: To teraz sobie posłuchamy muzyki i to jest utwór, który artysta, który go wykonuje, przysłał mi specjalnie dlatego, że pan występuje w tej audycji. Nie żartuję, napisałem osobiście, bo naturalnie gramy legalnie, czyli poprosiłem artystę, jest to Gibbs we współpracy z Opałem. Utwór się nazywa Drive. Bardzo ciekawy kawałek, taki szybszy, pod stopę drum and bassową. I słyszymy się po godzinie 20:00.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Guten Abend, es ist 20 Uhr. Ich heiße Jacek Sabok. Ich bin von der internationalen Redaktion. Die nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert und meine Sendung heißt Danuta. Was bedeutet gib den Ton?
2: Minęło 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
3: Danuta?
1: Dokładnie tak się nazywa Danuta. Ja się nazywam Jacek Sabok, odmiennie od Danuty, nie ma tu żadnej kobiety. Dziś jest tak ciekawe wydarzenie po raz pierwszy, że jest dwóch Jacków w studio, więc mam też imiennika, a jeszcze na zachętę i na informację dla Państwa, bo tam właśnie toczy się nadal konkurs, dżingiel o moim fanpage'u, który warto odnaleźć i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.

0: Kant.
1: Tak, zgadza się. 20, jak już wspomniałem, minęła. Mamy jeszcze 59 minut naszej audycji. Mamy także wynik trzeciego polonijnego sprawdzianu językowego Polingua. Zwyciężczynią jest pani Marzena Zarembecka. I jest to autorka jedynej bezbłędnie napisanej pracy. Także gratulujemy wiedzy ortograficznej, interpunkcyjnej, a także zacięcia sportowego, podejrzewam, bo bez niego nie udałoby się tego tak dobrze napisać. Dziękuję państwu bardzo za udział w konkursie, za wszystkie nadesłane prace. Także ten temat mamy już zamknięty, ale toczy nam się cały czas jeszcze jeden konkurs na przejazd z panem Jackiem Potorze. Na przejazd wyścigowy, a nie rajdowy, bo często już użyłem słowa wyścig i coraz więcej tych odpowiedzi faktycznie przychodzi. Ja tylko może wspomnę, bo tutaj też pan Jacek mi wspomniał pomiędzy wejściami, że niekoniecznie auto jest zawsze niebieskie, bo auto i kwestia jego koloru to jest akurat najmniej istotna kwestia, ją można zmienić godzinę przed rajdem i ono się może okazać na następnym rajdzie na przykład zielone. Państwo bardzo mocno sobie wzięli pod uwagę to, że na zdjęciu jest niebieskie auto i wiele nazw nazywa się Blue Hell, Blue Teufel, co tu jeszcze było? Paring Blue Beats, także bardzo dużo tego blue. Oczywiście są też inne odpowiedzi, jest ich naprawdę sporo. U mnie jest 13, u pana, panie Jacku, ile?
2: Też powyżej 10.
1: Powyżej 10, także świetnie. Przypominamy to pytanie, to po prostu jest propozycja dla jakiegoś ciekawego pseudonimu dla tej wściekłej bryki. Jest też taka odpowiedź jak wściekły prosiak, mi się podoba, którą przemieszcza się nasz mistrz po torze Nürburgring. Czy pan ma już jakiś faworytów, czy...
2: No też dwa mi podobają mi się.
1: Fajny jest prosiaczek, nie?
2: Dokładnie. No akurat to też wchodzi dobrze w ucho.
1: W ucho wchodzi dobrze. Dokładnie. O, jak ładnie, że pan od ucha zaczął. Bo tu jest niesamowicie interesujący z mojej perspektywy radiowej temat, że pan ten tor, najtrudniejszy prawdopodobnie na świecie, traktuje jak utwór muzyczny i że pan go przejeżdża, przeżywając go w sposób też taki jak muzyk, bo muzykiem też pan jest.
2: No, za dużo powiedziane, gram na instrumentach kilku,
1: cóż za
2: skromność. Ale jestem samoukiem, także no, to nie jest tak, jak przed chwilą opowiadałem o szkołach jazdy, którą tam ukończyłem z dobrym wynikiem, bardzo dobrym, a tu akurat jestem totalnym amatorem, aczkolwiek no, jakoś sobie radzę też w grach na gitarze i na pianinie, że tak powiem, ale to jest naprawdę już amatorszczyzna, no. ale jakoś składam te nuty, że tak powiem, i na torze to można porównać właśnie do tej melodii takiej, która każda melodia ma, każdy utwór ma melodię swoją. No więc Nürburgring ma całkowicie specyficzną i inną melodię, której też do muzyki nie można, znaczy można porównać, aczkolwiek nie można powiedzieć, co to jest, jaki to gatunek jest.
1: Aha, czyli pan nie ma ułożonej odpowiedzi typu, że to jest ten i ten, ta i ta uwertura tego i tego, czyli to za każdym razem jest jak coś innego gra w duszy, tak?
2: Tak, dlatego, że ten tor jest, zresztą ktoś, kto był i jeździł, jest raz, że nieprzewidywalny i nigdy nie jest okrążenie takie samo. Jak te płaskie tory, tak się nazywają, płaskie tory, które jeżdżą tylko no, 4 km i bez żadnych wzniesień, tak jak
1: czyli tutaj. Z każdego punktu widzimy, tak, jest, jak na żelazku, co się dzieje wokół.
2: To jest trochę przewidywalny ten tor, a ten jest naprawdę nieprzewidywalny i kilkakrotnie już się zdarzyło, że kilka rodzajów pogody jest na jednym okrążeniu. Mm-hmm.
1: I to też powoduje inny nastrój, ten muzyczny, powiedzmy, tak?
2: Dokładnie, dokładnie. Mimo tego jeszcze, tak jak pan wspomniał, 150 aut, czyli no tak.
1: One też powodują ryk.
2: One właśnie ten rytm gubią, znaczy nie gubią, tylko panu, zaburzają ten rytm. Mm-hmm. Wiadomo, że wtedy pan się przygotowuje do zakrętu, już pan wie, już pan kąt obiera, moment zakrętu, a to dwa auta z tyłu wyprzedzają pana po obu stronach.
1: Aha, i wtedy... trzeba wziąć korektę bardzo dużą na to, co przed chwilą było w głowie.
2: I ta korekta musi się dziać w ciągu pół sekundy w głowie zadziać, a później w realizacji. Trzeba. I to trochę właśnie nawiążę do tej nieskończonej wypowiedzi. Szkoła troszkę daje namiastkę już tego, co może się stać w pewnym momencie, gdzie człowiek, który właśnie nie jest przygotowany do tego, w sensie nauki, nie jest w stanie...
1: Nie wpadnie na to.
2: Nie wpadnie na to. No, no oczywiście są talenty, którzy mają we krwi już to, no więc oni potrafią. Jak? Nie mam pojęcia, bo ja nie jestem akurat talentem, że wsiadłem w życiu w samochód i pojechałem i to był to, co wszyscy widzieli i chcieli zobaczyć, nie? Absolutnie, ja to jestem wyuczonym. No wiadomo, no troszeczkę wiadomo, trzeba mieć to... Ten smak musi być i trzeba pokazać, jak się umie, czy tam nauczy i pokaże. Wtedy, jak się docenionym jest raz chociaż, to widzi sam, to po prostu ambicja.
1: To nie tylko ja myślę, że jestem dobry wtedy.
2: O właśnie, dokładnie, dokładnie. I wtedy no, chce się być jeszcze lepszym. No więc bardzo jeszcze raz polecam te szkoły, które mówię, naprawdę to dużo daje. To powiem tylko dla wtajemniczonych, że przed kilkorazowym tym szkoleniu poprawiłem czas jednym okrążeniem. Od razu wsiadłem po tym praktycznie o 30 sekund.
1: O 30 sekund?
2: To jest przepaść.
1: To
2: jest przepaść.
1: To trzeba chwilę poczekać na tego, co był ostatni, nie? No, co był wcześniej. Dokładnie.
2: Oczywiście, no tak jak mówię, wszyscy zawodnicy, którzy jadą z panem i konkurują, oni mają to samo na myśli, co pan. To samo.
1: No tak,
2: Oni czekają na ten zakręt, już się przygotowują, a pan sobie burzy im wszystko, no i wtedy wychodzi, którzy są zawodnicy przygotowani na co, w sensie mentalnie i też technicznie. No i wtedy widać różnicę tych zawodników, którzy już widać, że profesjonalnie jeżdżą, albo też rutyniarzy, od tych nowicjuszy. No bo ci nowicjusze jednak nogę na pedał hamulca zawsze trzymają delikatnie, a niektórzy to po prostu, ci co już wiedzą, że jadą po to, żeby już jako rutyniarz, aczkolwiek oczywiście musi, respekt to jest podstawa na tym torze.
1: Rutynę trzeba wyłączyć.
2: Dokładnie,
1: nie?
2: To trzeba kalkulować.
1: Ja tu mam takie ciekawe nawiązanie, może nie będę wspominał dokładnie, o kogo mi chodzi, ale kiedyś był taki wywiad ze znanym rajdowcem akurat, tu świadomie używam słowa rajdowiec, i on na temat tego, o czym pan mówi, właśnie bardzo adekwatnie opowiadał taką historię, że dopóki nie był wyszkolony, tak jak pan mówi, że przeszedł z profesjonalistami pewne rzeczy, to on opowiadał, że on jechał na śmierć. On widział po prostu w oczach, że to chyba za chwilę się zabije. A po paru latach szkoleń on opowiadał, że jadąc tym samym tempem, w tym samym rajdzie, on widział gościa i wiedział, w jakim kolorze miał rowerek. Taka różnica, nie? Że nagle jest tak poukładane w głowie, jest taka świadomość, że naprawdę jesteśmy dużo dalej niż byliśmy teoretycznie w tym samym aucie z prawie że tą samą prędkością. Świadomość tutaj w głowę wchodzi, nie?
2: Tak, to jest prawda. Dlatego ja też pamiętam swoje początki, gdzie jestem też, można powiedzieć, samoukiem, że jak jechałem kiedyś i widzę zakręty, no więc koncentrowałem się na danym zakręcie. A jak to go perfekcyjnie wejść w to i wyjść z głową, z twarzą, nie? Mhm. A teraz dojeżdżam zakrętu, a ja już widzę następny.
1: Tak, jest się krok dalej.
2: I to jest
1: i stąd
2: właśnie,
1: jest spokój, nie?
2: I dokładnie. I tego samemu raczej nikt nie jest w stanie nauczyć.
1: Bardzo długo pewnie by
2: bardzo
1: ten
2: długo
1: trwał.
2: Ale znam kierowców, naprawdę kolegów znajomych tu z Nürburga, którzy turystycznie jeżdżą. To są bardzo dobrzy kierowcy i bardzo szybcy. Ale po 1000 okrążeń robią, ale 1000 razy ten sam błąd.
1: Aha, no czyli nie ma...
2: No bo nikt tego nie wykluczył.
1: Nie wykluczył tego
2: nie
1: błędu.
2: Wykluczył, no, właśnie, tak. A podejrzewam takie szkolenie, jedno, drugie, sam by zastanowił, sam by doszedł do tego, że tu robił błąd.
1: Czasami na prostą rzecz ktoś musi zwrócić uwagę, nie?
2: Dokładnie. Bo tego nie niestety, no... Są niektórzy ludzie, których nazwisk się nie wymienia, którzy wiedzą wszystko.
1: To był gruby temat naszego spotkania
2: tak
1: przedantenowego.
2: Tak, dokładnie. Dlatego to fajnie może zabrzmi. Ale no to nie polecam.
1: To był teraz wątek, kto ma wiedzieć, ten wie.
2: No właśnie,
1: tak
2: kto
1: jest.
2: Ma wiedzieć, ten...
1: Panie Jacku, mamy tu dość dużą rozpiętość pana zainteresowań i tego, kim pan bywał, kim pan jest, co pan robi. Takie pytanie przed utworem. Jaki jest pański normalny stan? Kim pan jest? Jakby się pan ocenił?
2: O, no to najlepiej chyba ktoś może mnie ocenić, bo samemu o sobie to tak ten narcyzmem to pachnie trochę.
1: Aha,
2: żeby
1: czyli
2: się
1: jest
2: coś
1: pan...
2: chwalić, czy tam dumny jestem oczywiście z siebie z powodów wielu, które dokonałem w życiu, wyborów i też osiągnięć moich, także to trzeba być, można to powiedzieć otwarcie, ale żeby samemu siebie oceniać, to raczej nie po drodze.
1: Czyli wnioskuję z tego, że jest pan człowiekiem skromnym po prostu.
2: Można tak powiedzieć. Znaczy, i... Może nie tak bardzo skromnym, ale chodzi, że nie afiszuję i nie dążę do pewnych celów albo życiowych potrupach, że tak powiem, tylko wolę przeczekać i wolę przemilczeć czasami, a swoje robić, tak jak pan powiedział.
1: Jasne. Człowiek spokojny, stateczny, poukładany. I pytanie było dlatego, że właśnie tak się nazywa kolejny utwór. Twój normalny stan, grupa Ladypunk.

Troszeczkę sobie wyspokoiliśmy nasz tutaj temperament i prędkość tej audycji, bo jak wspominałem, jest to najszybsza audycja, odkąd prowadzę tak owe. Panie Jacku, cieszę się, że jest taki odzew w ogóle na pana furę, bo naprawdę tych propozycji jest już ponad chyba 25 albo od 25 użytkowników. Fajnie, jeszcze macie państwo ponad pół godziny, bo myślę, że tak za 10:09, żeby jeszcze to na antenie wybrzmiało, wybierzemy najlepszą nazwę dla tego auta. Nie będę nawet mówił jakiego, bo i nie mówimy jakiego koloru, po prostu auta, szybkiego na pewno. Fajnie tutaj pan też zaproponował, żebyśmy przeszli z panem przez dzień wyścigowy. Jak to wygląda? Bo już troszeczkę powiedzieliśmy, 24 godziny, jak to działa, ale faktycznie zabierzmy

0: zabrania wszystkiego, wsiądnięcia do samochodu i już w tamtym kierunku wyjazd. To już w głowie zaczyna się, że tak powiem, układać, ach, co tam będzie, jaka pogoda, no to wiadomo, no pogoda to takie górole nasze też by nie że tak powiem, nie przewidzieli nawet, nie próbowaliby na Nürburgringu przewidzieć pogody, bo tam pogoda to jest 5 minut przed wyścigiem, spojrzy ktoś w górę, o, nie ma chmur, to jedziemy na slickach, ale drugi powie, ej, poczekaj, zobacz.
1: Mówią, że
0: zobacz,
1: będą.
0: Zobacz, 5 minut, to jeszcze tyle czasu, poczekajmy jeszcze na minutę, a będzie przed starczem i wtedy wymienimy opony. I tak jest naprawdę. Przewidzieć tam pogodę to jest w ogóle sprawa niemożliwa. Radary, wszystko, wszystkie zespoły mają 5 monitorów tylko do pogody, ale nie da się niestety. No moja żona zawsze mamę prosi, żeby pomodliła się trochę, parę zdrowasiek odmówiła i wtedy i czasami to działa.
1: Czasami
0: działa. Czy to ma coś wspólnego, czy nie, to jest nieważne, ale czasami działa. Oczywiście dlatego, że mówimy, że przy fajnej pogodzie całkiem inaczej się jeździ, jest inny technika jazdy. Łatwiej? Nie, wcale nie jest łatwiej. Na pewno jest dużo szybciej. I ci, co mają wyćwiczone dobrze, no to wtedy jest dla nich łatwiej. A niektórzy tutaj, w deszczu na przykład są...
1: Tutaj dopytam, czy to pan jako kierowca, jako ten specjalista, pan jakoś teamowi i tej ekipie, która przygotowuje auto, zgłasza, jak pan chce to auto mieć przygotowane, czy to jest seria jakaś?
0: Nie, oczywiście. Dla wszystkich teamów już profesjonalnych kierowca jest najważniejszy. Mhm. Czyli jego zdanie, oczywiście można to przedyskutować, ale wybór na przykład, na przykładzie opon, to pan mówi. Każdy przychodzi, technik od opon mówi, popatrz, jest pochmurnie, będzie padać, czy już zaczęło padać, wypuszczamy cię na deszczówkach, ale pytają, czy ja zgadzam się. Oczywiście, tak. Po pierwsze, jeszcze przez kilka razy przez okrążenie, jak to wygląda, czy czasem nie będzie wyjściem najlepszym strategicznie wymienić tych opon na slickach, przyryzykować troszkę, ale dużo zarobić. Oczywiście można też dużo zarobić w przeciwnym znaczeniu. I dlatego oni zawsze pytają. I ostateczne, definitywnie słowo należy do kierowcy.
1: Tutaj jakbyśmy tak po kolei mieli iść przez ten dzień wyścigowy, to pan już dociera na ten tor, pan już jest głową na torze. Ja rozumiem, że pan wtedy na zwykłe wiadomości już nie odpowiada, bo nie da się o tym myśleć.
0: Bo Staram się.
1: Tam już są zakręty. I ten team czeka na pana z tym samochodem?
0: Tak, ten samochód już od czwartku jest. Wyścig jest w sobotę. O 12 zaczyna
1: się. I on już od czwartku jest...
0: Od czwartku rana już jest tam przygotowywany, odbiory techniczne, TÜV, cały ten dopuszczenie.
1: Czego techniczne?
0: Każdy samochód przed każdym wyścigiem musi przejść taki odbiór. Jest jeszcze dopracowywany, jeszcze dopicowywany. Czasami ustalamy, że na przykład, okej, jest to 4 godziny, bierzemy 3 nowe komplety opon slików lub 4, to wszystko zależy, czy każdy kierowca chce na nowych wyjechać. Nie zawsze to jest konieczne. Przepraszam. Ale ja też wolę na nowych startować, dlatego że no wiem. Wiem, że nowe, no, wie to na, jest, wiem na co mogę sobie pozwolić, tak. Przy używanych wiadomo coś tam może nigdy, czasami nie zagrać i tak dalej. Więc pójdźmy dalej, już, że tak powiem, w samochodzie z moją żoną oczywiście, no i jedziemy. No i coś już tam w tej głowie się tam tworzy, ach jejku, może nie będzie padać. I już myślę, co się stanie, kto będzie startował, czy auto będzie takie. Także ten wyścig już się dzieje. No to już jest przy dojeździe tam, oczywiście ja dojeżdżam później, no bo niestety zakaz wykonywanych obowiązków w pracy jest taki, że czasami nie mogę sobie pozwolić na piątek rano. Jestem w piątek w południe, jesteśmy, a w piątek od 15 już są treningi. To jest bardzo niewiele czasu, trzeba zamordować się wszystko. I już też się rozgrywa to w głowie. Aha, treningi, jak do tego podejść? Czy teraz popatrzeć, czy zaeksperymentować? No, także ten wyścig się już dzieje w głowie. On może nie jest taki efektowny dla wszystkich innych, którzy na to patrzą, ale niestety dla zawodników jest to już się dzieje. W piątek po treningach są rozmowy, strategie przemówione, w sobotę omówienie pogody, jaka może być i kto będzie startował. No i w sobotę od 8.30 już są kwalifikacje. 8.30, czyli hotel pan opuszcza, o 7.00 po śniadaniu jedzie pan tam. I to tak szybko się dzieje, że naprawdę...
1: Bardzo długo, z tego co pan opowiada, to już jest drugi dzień, a pan tak, to się dzieje szybko.
0: To się szybko, no tak, bo to pan jest... Tak, tu trzeba się przebrać, tu trzeba się przygotować, tu pan wychodzi, tu już trzeba w samochód wsiadać, naprawdę...
1: Tyle formalności, że głowa jest cały czas w locie.
0: A pan jeszcze musi się skoncentrować.

0: koncentrować totalnie nad tym, co się stanie w samochodzie, co pan zrobi w samochodzie i na co w danych warunkach klimatycznych pan jest w stanie wyciągnąć z siebie, bo auto da radę. Ile głowa da radę, to jest bardzo duże pytanie za każdym razem. No trzeba się oczywiście dobrze czuć, wypoczęty, no bo to koncentracja, ta wszystko gubi niektórych zawodników, właśnie brak koncentracji lub stracenie na chwilę tej koncentracji może dużo kosztować.
1: Tutaj rzecz, którą warto też wspomnieć słuchaczom, bo tak jak wiemy, nie wszyscy są z pana bajki no tak. I profesjonalnie znają się na wyścigach. Okazuje się, że wy macie nawet swoich fizjoterapeutów.
0: No, team zatrudnia fizjoterapeuty, oczywiście nie na taki 4-godzinny wyścig, bo to jest
1: no tak, sensu, na 24.
0: ale na 24-godzinny jak najbardziej. Niektórzy sobie sami życzą, są tacy kierowcy, fizjoterapeuty i tak dalej, no bo to jest wysiłek.
1: Niektórzy z kucharzami, tak?
0: To kucharzami to raczej wszyscy.
1: A raczej wszyscy.
0: Albo zamawiają catering i to wtedy to działa, bo jedzenie musi być, że tak powiem, samemu tam nie można nic zrobić,
1: no nie,
0: wyjść,
1: nie.
0: Zjeść do restauracji, no bo to nie tędy droga. No więc to jest piątek. W piątek już się dzieje, to już są treningi, to już jest nerwówka, bo samochód czasami trzeba jeszcze ustawienia zmienić, dopracować go. Także to już się dzieje. Po treningach, no, spotkanie, kolacja, omówienie jutrzejszego dnia, czyli soboty. To wszystko może runąć w gruzach, jeżeli rano wstanie pana tam mgła jest
1: wszystko
0: albo
1: jest inaczej.
0: No i to wtedy wszystko się zmienia. I trzeba w czasie rzeczywistym trzeba to wszystko
1: reagować
0: i zmieniać, przegadać z kilkoma kierowcami, którzy startują z panem i oczywiście z teamem i tak dalej. No i w sobotę to już jest totalne odklejenie od rzeczywistości. To
1: już się nie myśli, ma człowieka.
0: Tak, to już się myśli tylko o jeździe i tak trzeba. Bo trzeba to już czuć to i żyć tym, no bo to jest jako takie ryzyko, jeżeli ktoś straci na chwilę, tak jak mówiłem, że tak powiem, orientację albo koncentrację, to naprawdę
1: może być po zawodach, tak?
0: Po zawodach a to nie o to chodzi. To chodzi o dobrą zabawę, no i o tę nutkę i ten smak tej rywalizacji. Czasami oczywiście o wygraną w klasie, którą no już wielokrotnie doświadczyłem i zdobyłem i to jest naprawdę coś, co polecam. No oczywiście dalej sobota, to jest pomiędzy treningami, czy pomiędzy kwalifikacjami 8.30 do 10, a 10, a start jest o 12, to pan nie ma czasu na nic.
1: Na nic.
0: Na nic.
1: Trzeba pamiętać o tym, o potrzebach fizjologicznych,
0: dokładnie,
1: czy nawet o tym się zapomina?
0: Trzeba bardzo dużo pić.
1: No tak.
0: Bardzo dużo, aczkolwiek też trzeba z tym pęcherzem swoim uważać, jeżeli znać swój organizm na tyle, na ile można sobie pozwolić, ale picie to jest podstawa, bo wtedy głowa inaczej działa i ciało inaczej reaguje na tę temperaturę w samochodzie, gdzie rozmawialiśmy przed audycją, dochodzi do 55 stopni, nawet ponad. To niech pan sobie wyobraża taki piekło.
1: Tak, tu każdy, kto liznął jakiegokolwiek motorsportu, to raczej wie, że w aucie chodzi o jak największe odciążenie, czyli tak jak pan mi wspominał na ofie, że są w pewnej klasie samochody, które mają instalację klimatyzacji, ale nikt jej nie nabija, żeby auto było lżejsze.
0: No więc, między innymi, jako tym, co teraz ja jeżdżę w tym roku i w tamtym autami klasy GT4 jest to dopuszczone.
1: Ale nikt nie używa.
0: No używa w sensie tym, że nawiew jest.
1: To no
0: jest
1: ale już nie ma funkcji.
0: A funkcji jako takiej chłodzącej oczywiście nie ma absolutnie. No i sobota wiadomo 12 to już jest totalne, tak samo już się dzieje, to już jest totalnie, że tak powiem, panika. No tak można nazwać. Ktoś z boku popatrzył, panika, panikują wszyscy. Nie, to jest wszystko, to jest normalne. Po prostu wszyscy szybciej
1: wykonują
0: swoje czynności, gdzie normalnie, jakby nie było wyścigu, to by se spokojnie grzebali w samochodzie.
1: A, tu sprawdzę, jeszcze raz pójdę,
0: no,
1: nie ma czasu.
0: No i start, wiadomo, 12 do 16 to jest po prostu już stres tak zwany, ale taki miły stres, fajny i tylko czekam, kiedy wsiądę w samochód, bo jak już wsiedzę w samochodzie, to
1: już jest po wszystkim, tak?
0: Po wszystkim, to
1: finał.
0: Po prostu już widzę tyle, co muszę widzieć, bo więcej mi nie potrzeba. No i tylko to widzę, bo nic nie wolno głowy zawrócić, tylko po prostu skoncentrować się i i pilnować, żeby to dobrze poszło.
1: Czyli nie zdarzyło się panu jechać 320 na godzinę i nagrywać TikToka telefonem?
0: No nie, znam jednego, co nie mówimy nazwiska, że tak robił, ale nie, nie, absolutnie nie, nie. Telefon każdy posiada, kierowca w samochodzie, aha, ale to nie po to, żeby TikTokować albo Instagrama nagrywać, tylko w razie jakby coś się stało albo coś. To
1: do szybkiego jest po prostu kontaktu. W razie.
0: No nie, mamy radia, to jest też bardzo profesjonalne i radio, ale czasami też trzeba radio rozłączyć, jakby coś się stało, oczywiście odpukać, niemalowane. I to wtedy jest to drugi kontakt, który naprawdę pomaga w pewnym momencie.
1: Czy
0: ten
1: my już...
0: wyścig po mecie się też nie kończy, to jest tylko...
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, jak blisko jesteśmy mety już.
0: Nie, to już mówmy, że te 4 godziny minęło z różnymi skutkami, okej, jest się pierwszym, no to jest w ogóle inna reakcja, jest te drugim, też fajnie, jest się dalej, no to się jest dalej. Ale już ten wyścig jest z tyłu, ale ta głowa dalej to jeszcze siedzi długo, długo po mecie.
1: Naprawia te błędy, które zrobiła. Przesadziłem, tam
0: oczywiście,
1: źle.
0: Oczywiście. Oczywiście tak mówimy o krótkich wyścigach, nie mówimy o 24-godzinnym, bo to już czterodniowe, takie podobna wszystka sekwencja tych wszystkich działań, ale czterodniowe jest. To jest od czwartku do niedzieli, to jest w ogóle inna para kaloszy.
1: Panie Jacku, mamy też dużo dzisiaj interakcji internetowej, bo były 2 konkursy, jeden jeszcze się toczy na nazwę pana bolidu. Można powiedzieć bolid o samochodzie wyścigowym?
0: Można. Bolid przeważnie są jednoosobowe, a ten można 2-osobowe.
1: Okej. Okay. To taki doppelbolid.
0: Dokładnie, doppel.
1: Dobra. I jest pytanie od pani Ani. Pani Ania nas pyta, ja myślę, że nie odpowiemy już na to pytanie, ponieważ odpowiedź już padła, ale pani Ania zaznaczyła, że jest z nami od 19.40 i nie wie, czy było, ale i mężczyzna marzy o zaczęciu przygody z wyścigami i pani chciałaby wiedzieć, jak ta cała droga wygląda, czy są treningi, czy są szkółki. Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, że zaraz po audycji, to znaczy jutro, udostępnimy link i to wszystko właśnie dziś padło, że tak naprawdę to, o co pani pyta, jest najważniejsze. Samemu się pani mąż wiele raczej nie nauczy, albo nauczy się i nie zrobi już żadnych postępów. Szkółki przede wszystkim, to wszystko opowiadał w pierwszej godzinie pan Jacek, ale pan Jacek też poniekąd zajmuje się czasami szkoleniem i tymi przejazdami takimi turystycznymi. No i już mamy podziękowanie, pani bardzo dziękuję i czeka na linka. Jak z tymi szkoleniami? Bo pan coś tam czasami...
0: To znaczy kilkakrotnie próbowałem, znaczy ludzie próbowali ze mną utrzymywać kontakt i żebym tak trochę podpowiedział. Też kilkakrotnie udzieliłem takich lekcji. Czy to można powiedzieć skutkowych lekcji? Znaczy, czy przyniosły skutek? Raczej mi się wydaje, że nie. Z powodu tego, że jestem przeciwnikiem totalnej nauki live, czyli w czasie rzeczywistym.
1: Bez przygotowania teoretycznego.
0: Nie ma takiej opcji w ogóle... Człowiek, żeby pod takim stresem za kierownicą, przy tak trudnym torze, przy kliencie, który krzyczy do niego polecenia.
1: A jego tam nie ma prawie, nie?
0: No dokładnie.
1: On jest w takim świecie, że...
0: Nawet nie zapamięta 5 z 72 zakrętów.
1: Czyli szkolenia to jest u pana taka bajka, że jakby ktoś bardzo chciał i pan by może miał czas, to ewentualnie.
0: To ewentualnie moglibyśmy teoretyczne zajęcia przeprowadzić, a później nie od razu jazdę, hej, że tak powiem, otworzyć przepustnicę.
1: Dzisiaj wszystko musi być szybko, wie pan.
0: Tak.
1: Jak grypa przyszła, to za 3 dni musimy być zdrowi. No
0: tak, dokładnie, tylko że...
1: Pan chce czekać.
0: Ja nie. Ale,
1: ale myślę, ludzie nie chcą.
0: Ale, no właśnie, ale myślę, że wskazane jest troszeczkę właśnie respektu i pokory dla tego toru, który nie wybacza błędów i to jest oficjalne powiedziane i już nie jeden się o tym przekonał.
1: Bo cała ta jazda i cała ta zabawa to jest wieczna walka z grawitacją.
0: Z grawitacją, no i z czasem.
1: I z czasem. I na to nawiązanie mamy dokładnie utwór pod tą nazwą. Jest to utwór pod nazwą Gravity, a wykonuje go niemiecki DJ producent Olivier Kolecki. Zostawiamy państwa na 3,5 minuty z muzyką, po czym wracamy.

0: No i obroty nam się troszeczkę przyspieszyły pod koniec, bo tu jeszcze dociśniemy tak do mety, żeby było intensywnie i ciekawie. Przypominamy Państwu, że jeszcze jest szansa wziąć udział w konkursie na przejazd z panem Jackiem. Powtórzmy, kiedy ten przejazd będzie dokładnie.
1: Możliwość przejazdu jest to 11 września w popołudniowych godzinach, gdzie, tak jak wcześniej wspomniałem, są planowane treningi do wyścigu, dwóch wyścigów w tym akurat czasie. W sobotę jest 4-godzinny od 12 do 16 i w niedzielę jest tak double hubba, czyli hodar, to jest drugi wyścig, też 4-godzinny od 12 do 16. No ale niestety treningi są tylko w piątek od 15 do 18. Więc w tym przedziale są możliwości, bo Federacja Wyścigowa pozwoliła tak zwane zrobić taksi.
0: Taksi,
1: i każdy
0: czyli przejazd.
1: Po zameldowaniu, gdzie musi być drobna opłata, którą ja uiszczę, jest to opłata za ubezpieczenie tego człowieka.
0: Co musi ten człowiek mieć? Co on musi mieć przygotowanego?
1: Dowód osobisty.
0: Dowód?
1: I trochę nerwów na...
0: A.
1: trochę... uspokoju.
0: Chce pan powiedzieć, że powinien mieć pampersa.
1: No może nie aż tak, nie bez przesady.
0: Był taki komentarz wcześniej, jak zapowiadaliśmy konkurs, że ktoś napisał, że warto się zaopatrzyć.
1: No bo ta pani jechała akurat ze mną, przed wyścigiem akurat też w tym treningu. No i to chyba jak tak powiedziała, no to jest jej zdanie.
0: Jest opinia kobiety.
1: Kobiety, która spędziła całe okrążenie na suchym, czyli na bardzo szybkie okrążenie. Nie trzeba mieć dowód osobisty, overall, czyli ubiór i kask dostaje się od nas tutaj z teamu.
0: Czyli trzeba być, mieć czas.
1: Trzeba być, mieć czas i trochę...
0: I wiedzieć, gdzie jest tor, bo tor do zwycięzcy nie przyjedzie. Niestety jeszcze takich możliwości nie mamy. Dobrze, myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedno przełamanie muzyczne, tak już na podsumowanie tego konkursu, więc powiedzmy sobie, że mamy ostatnie niecałe 3 minuty i po prostu po tym utworze, który teraz wybrzmi, my już ogłosimy ten wynik. Czy tak możemy się umówić?
1: Tak zrobimy właśnie.
0: A wie pan, jaki to będzie utwór?
1: Nie mam pojęcia.
0: To jest jedyny utwór, który pan zna w tej audycji, bo pan mi go przysłał.
1: Aha, to jest... To
0: może jeszcze dwa słowa o nim. Kto go stworzył i jak to się stało?
1: Stworzył mój kolega, fan, kibic Andrzej Cyn, który, no może stworzył, to nie wiem, ale no tak na pewno.
0: Zaznaczmy to, że jest to stworzone przez algorytmy, ale
1: także,
0: przyłożył do tego rękę.
1: Ale przyłożył do tego rękę, za co, no bardzo fajna rzecz, którą dostałem, że tak powiem, w prezencie od niego. Serdecznie dziękuję. Oczywiście.
0: Więc taka ciekawostka, raz jedyny, raczej nigdzie publicznie ten utwór nie zostanie odtworzony, bo jest to taki bezpośredni podarek, nie? Dla pana.
1: Może nie doskonały muzycznie,
0: Tu pan ładnie podsumował.
1: No
0: bądźmy szczerzy i otwarci, ale jest to w jakiś sposób ciekawe, więc wysłuchujemy takiego hymnu od fana. Hymnu od fana dla pana Jacka, a potem rozwiązujemy konkurs na nazwę Bryki Sportowej.

0: Jesteśmy po utworze o Jacku Pydysie. Panie Jacku, hello Captain Jack, czy mamy zwycięzcę konkursu na przejazd torem?
1: No są tutaj ciekawe.
0: Się cały czas trwa walka.
1: Tak, znaczy w sensie trwa moja walka w głowie,
0: okay.
1: Żeby nikogo tu nie pominąć, że tak powiem.
0: Ale zwycięzca może być tylko jeden, zna pan zasady.
1: No niestety tak jest właśnie. Faworytem jest zdecydowanie Ariel Kruszyński, mit dem Rikschweißchen albo Wściekły Prosiak. Oba są fajne i byłbym skłonny przyznać jemu tą nagrodę. Czy on to będzie w stanie odebrać, to nie wiem.
0: Ale to my już to nie wnikamy. Może też komuś przekazać, nie? Dokładnie. Jeżeli się skontaktuje i powie... Panie Jacku, mamy tego i tego gościa jako moją wygraną, to może ją przekazać przecież tam.
1: Dokładnie.
0: Imiennego biletu nie drukujemy.
1: Dokładnie tak. Jeszcze mam dwa do przejrzenia. To... Bartek Cynk, Drewek nie. No chyba zostaniemy przy tym Arielu właśnie. Oba wypowiedzi są dobre, znaczy w sensie te hasła i myślę, że... Zdecydowanie nie muszę wybierać hasła na niego, aczkolwiek no jego wytypuję jako zwycięzcę.
0: Szczerze, mi się też najbardziej te dwie odpowiedzi podobały, dlatego, że były nieoczywiste i gdzieś tu zawarliśmy na początku tego pytania o kreatywne nazwy, a wszystkie były takie o sporcie, nie? Trochę tam jakiś strzała, dragon, te sprawy, a tu pan się wykazał nawet takim, można delikatnie powiedzieć, brzydkim nazwnictwem, bo świnka nazwą.
1: No jest jeszcze tutaj, nie zauważyłem nawet... Pani Marlena Cynk, tak samo Ringwolf, też dosyć ciekawe, powiem szczerze.
0: To panią Marzenę pan kiedyś zaprosi
1: Marlenę,
0: prywatnie.
1: Marlenę. Ona już jeździła za mną, no wie to, czym to pachnie.
0: No to mamy zwycięzcę, jeszcze tak raz jest. Powtórzmy, kto wygrywa konkurs?
1: Wygrywa Ariel Kruszyński, zdecydowanie.
0: Panie Arielu, gratulujemy i prosimy się kontaktować z panem Jackiem poprzez fanpage. Nie ze mną, bo ja też jestem Jackiem. Ja samochodu prowadził nie będę, raczej spokojny jestem kierowca, taki powolutki. O, powolutki, jakie ładne słowo się upnęło.
1: Tego pan jeszcze nie wie, bo pan jeszcze na torze nie jechał.
0: Nie jechałem. No, myślę, że coraz bardziej mi się chce, coraz bardziej jestem tym zainteresowany.
1: Zapraszam.
0: Ja odkrywam ten temat, a w życiu trzeba się rozwijać, także nie mówię, że nie. Powolutku zmierzamy do końca. Czy jest jakiś temat, coś ważnego, co powinno wybrzmieć, a jeszcze nie zostało poruszone. Czy ma pan coś na myśli? Bo pan jest opowiadaczem tematem rzeką, więc mogliśmy nie trafić we wszystko.
1: No mogliśmy. No, raczej te główne takie założenia, myślę, że to już przegadane są. Nie wiem. No oczywiście no, pragnę jeszcze, jak jestem na antenie, zaprosić.
0: A jeszcze będziemy. Jeszcze jedno wejście zrobimy. Teraz byśmy zrobili, bo uknąłem sobie pewien plan. Mam trudne pytanie. Znaczy ono naturalnie będzie bardzo laickie i ono będzie nawiązaniem do utworu. Ale czy na torach wyścigowych są skrzyżowania?
1: No nie, raczej nie zdarzyły.
0: A w ruchu drogowym są i właśnie teraz przed nami grupa WW w utworze Skrzyżowanie.

0: No i po raz ostatni się zgłaszamy poprzez mikrofony. Audycja powolutku dobiega nam końca, chociaż powolutku to dzisiaj nie było. Mamy niedosyt rozmów, bo najchętniej byśmy w ogóle tych mikrofonów nie wyłączali i nie puszczali muzyki. I faktycznie przekonałem się o tym, że można panu odpalić temat na półtorej godziny i wyjść. Można by było tak zrobić.
1: Ale trzeba wyłączyć mikrofon wtedy.
0: To da się to zaprogramować. Dałoby radę. On też po chyba 15 sekundach ciszy by się sam wyłączył. Także. Okay. Także jesteśmy w stanie to zrobić. Może kiedyś. Kończymy powolutku tą audycję. Ja jeszcze chciałbym się tylko krótko, jeżeli się nam uda krótko, a mamy 9 minut, więc musimy zapytać jeszcze o właśnie takie przygody nieprzewidywalne na torze, bo w międzyczasie poruszyliśmy temat różnych flag, bo są oznakowania, jak coś się dzieje. I mi tutaj się przypomniał ten taki bardzo znany film z YouTube'a, jak panowie w rajdzie jadą we dwóch w tej załodze, kamera jest do przodu i nagle panom wyjeżdża traktor z przyczepą na drodze i panowie bardzo grzecznie mówią, co to kurcze jest. Ile razy pan spotkał traktor na torze?
1: No na szczęście, nie szczęście, ani razu.
0: A co się trafiało?
1: To by na pewno się źle skończyło. No tor jest troszeczkę, znaczy nie jest węższy, ale no, te prędkości jednak są dużo większe niż na rajdzie. No zdarzało się, dużo się zdarzało, nawet na tej szkole, którą wymieniłem wcześniej, z samego rana, czyli o 8 rano, przy mgle delikatnej, przy 200, prawie 40 na tak zwanym Schwedenkreuz, wtajemniczeni wiedzą, co to jest, stała sobie sarna.
0: O proszę.
1: Dokładnie na środku toru.
0: Ominął pan?
1: Tak, hamować
0: nie ma sensu,
1: bo było wilgotno, ale zorientowała się, bo światła oczywiście muszą być włączone przy takich warunkach i na szczęście no uciekła, że tak powiem, bo naprawdę jest to takie właśnie nieprzewidywalne rzeczy. No, żaden kierowca nie jest w stanie przewidzieć tego.
0: No dziwnie by było zakładać, że będę miał stać na torze wyścigowym, nie?
1: W czasie wyścigu bardzo dramatyczna sytuacja się zagrała raz też na Schwedenkreuz. Jest tak zwany podjazd pod górę, czyli nic pan nie widzi, bo pan jedzie do góry. Mhm. Wyjeżdża pan na górę, a tam stoi samochód. A pan ma 230.
0: Stoi. Nie przemieszcza się.
1: Stoi.
0: Wow.
1: Zepsuł się.
0: Aha.
1: I na tym akurat część toru, gdzie ja akurat do góry i zobaczyłem już, wynurzając się znad tego wzgórka, stał samochód. Prawdopodobnie, bo nie wiem, z kierowcą na siedzeniu.
0: Aha.
1: Dramatycznym było oczywiście, próbowałem hamować. W pewnym momencie zaprzestałem tego czynu, bo widziałem, że już nie było stanu. A najgorsze jest to, że z tyłu za mną jechał kolejny samochód, który widząc, że ja hamuję, chciał mnie wyprzedzić po lewej.
0: No tak, bo zwietrzył okazję. No. Tu niebezpieczeństwo.
1: I już był obok mnie, ale na szczęście zobaczył ten stojący i odbił praktycznie na trawę i zmieściliśmy we trzech się. Tak.
0: Czyli tak jak z sarną nikt nie ucierpiał.
1: No nie, na szczęście. Nie.
0: Niesamowite spotkać takie rzeczy na torze.
1: Dobry, lepiej nie.
0: Panie Jacku.
1: Można tylko opowiadać i wtedy uśmiechać się.
0: Czas jest nieubłagalny. Tego nie przejdziemy. Nie przeciągniemy 21, ponieważ audycja jest na żywo, więc nie ma tutaj żadnego miejsca na jakieś przeciągnięcie. Pytanie, które zawsze musi paść na końcu audycji Danuta i w większości audycji radiowych. Kogo pozdrawiamy i jak wieńczymy tą opowieść?
1: No, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, oczywiście moją żonę, która słucha, moich pracowników i z rodziny wszystkich, którzy też słuchają. No i was wszystkich za słuchanie tego dziękuję. Może zapraszam oczywiście do kontaktu ze mną.
0: Jak najbardziej.
1: Przez Facebooka albo nawet i WhatsAppa tego. W razie pytań na temat jestem bardzo...
0: A są pytania, bo przychodzą, także kierujemy bezpośrednio tor jazdy do pana.
1: Tak, ja jestem na tyle, o ile będę miał czas, na pewno odpowiem lub można nawet zadzwonić, jeżeli jest konkretne pytanie do mnie. No chciałem oczywiście zaprosić na dalsze moje rywalizacje i zmagania na torze, które już będą właśnie 12-13 wrzesień na torze Nürburgring oczywiście. To jest kolejne dwie edycje, dwa wyścigi, w których wystąpię właśnie tym bardzo nowym autem z nowym teamem szwajcarskim, czyli dwóch Szwajcarów i ja jako rodzynek, Polak. Fajnie będzie kolorystycznie.
0: Jesteśmy dumni.
1: Kolorystycznie będzie bardzo podobnie. Flagi.
0: A no tak.
1: I tak dalej. I samochodu malowanie będzie też biało-czerwone, bo oni też są biało-czerwoni.
0: Sami swoi.
1: Także może bardzo fajnie. jak się ułoży dobrze wyścig, może dostanę jakąś propozycję.
0: Ułoży się. I tym akcentem ja życzę panu samych sukcesów, samych prostych zakrętów, różnego asfaltu. Czego się życzy kierowcom wyścigowym?
1: Czy przyczepności. Jakiś...
0: Przyczepności, tak. Bo szerokości to tam nie potrzeba. Im wężej, tym chyba tym przyjemniej.
1: Ciekawiej.
0: Ja serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, moim stałym oraz tym, którzy naturalnie przybyli, dlatego że taką wielką i szybką postać mamy. Ja nie mówię o rozmiarze pana, tylko o tym, co pan osiąga i co pan znaczy na tym torze. Nie powiedzieliśmy tego chyba, może na koniec, niech to wybrzmi, że, a nie, było na początku przy podawaniu konkursu, że jest pan sensejem po prostu. Taka jest ksywa pana Jacka na torze.
1: Tak jest.
0: Sensej toru Nürburgring był z nami. Audycja Danuta dobiega końca. Mamy 4 minuty do godziny 21. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia wszystkich polskich audycji, które są co piątek oraz co sobotę. Mamy też kilka audycji w międzyczasie. Nie zdążę już dzisiaj zaprezentować całego dżingla, bo czas nam nie pozwoli, ale wszelka informacja pod każdym wydarzeniem się pojawia. Kończymy utworem, którym powinniśmy zacząć tak naprawdę, bo on się bardzo mocno z wszelkim wyścigiem kojarzy, ale nie wkładałem go w całości, gdyż pochłonąłby nam on bardzo dużą część audycji, gdyż trwa 8 minut. Dziękuję, dobrej nocy.
1: Ja również dziękuję za wysłuchanie chwilowe i pozdrawiam.
0: Zapraszamy na tor.
1: Zapraszam oczywiście na tor.
0: Grupa Yellow w utworze The Race. Dobrej nocy.